kładą uczucia i dumani ruce. Dai lampadu rosule, nanta umogampa,